otwór wem okno. Zajmę za noś Zajmę za noś on subego na wstar na lunic. A je płosy by czes mi bego leszą mam albo nic. A zun carin milice je tera febe dur carin nukce. Je joy.